pirika kuri vana baskol van basel bazwe rafande basel bazwa haba feza ku yegeza graduate akuna mi service veni bakala kuva ma criminals mo ma streets